0: Okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Te słowa mrożą krew w żyłach. A jednak ta barbarzyńska praktyka to nie fikcyjne sceny z filmów grozy. Jest ona tak naprawdę znacznie bardziej rozpowszechniona, niż mogłoby się wydawać. Nie wiadomo, ile dokładnie dziewcząt i kobiet na świecie zostało w taki sposób okaleczonych. UNICEF szacuje, że może to być co najmniej 200 milionów osób, ale dane te dotyczą 31 krajów prowadzących wiarygodne statystyki w tym względzie. Co więcej, każdego roku około 4 milionów dziewcząt może paść ofiarą tej praktyki. Słuchasz podcastu z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku porozmawiamy o barbarzyńskiej praktyce okaleczania narządów płciowych kobiet i dziewcząt, której Parlament Europejski chce położyć kres. Czym jest okaleczanie żeńskich narządów płciowych? Obejmuje ono wszystkie procedury, które celowo deformują lub powodują uszkodzenie żeńskich narządów płciowych w celach niemedycznych. Sprawcy mogą uzasadniać wykonanie zabiegu względami kulturowymi, religijnymi lub społecznymi. Ofiarami padają zazwyczaj dziewczynki od niemowlęctwa do 15 roku życia. Takie okaleczanie może w oczywisty sposób mieć poważne, natychmiastowe i długoterminowe skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego ofiar. Co więcej, praktyka ta jest całkowicie pozbawiona korzyści zdrowotnych. Najczęściej dziewczęta okalecza się w Afryce, ale także w krajach Bliskiego Wschodu i Azji. Lecz niestety takie praktyki pojawiają się w Europie. Ofiary lub potencjalne ofiary okaleczania zidentyfikowano w co najmniej 16 krajach Unii. Nie ma jednak oficjalnych unijnych statystyk dotyczących liczby przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych w Europie. Oto jednak co wiemy. Nadal miliony dziewczynek mogą padać ofiarą tych barbarzyńskich praktyk. W ciągu 30 ostatnich lat zmniejszyła się liczba przypadków okaleczania dziewczynek. Jednak nie wszystkie kraje poczyniły postępy, a tempo spadku było nierównomierne. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała okaleczanie żeńskich narządów płciowych za szkodliwą praktykę, którą należy całkowicie wyeliminować do 2030 roku. Aby pomóc w osiągnięciu tego celu, ONZ ustanowiła 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. Tego dnia prowadzi się działania, które mają uświadamiać, jak szkodliwa i niepotrzebna jest ta praktyka. ONZ nie jest jednak osamotniona w walce z tym procederem. Dołącza do niej Rada Europy. W 2017 roku przyjęła konwencję stambulską w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Jest to pierwszy traktat, w którym uznaje się, że w Europie dochodzi do przypadków okaleczania żeńskich narządów płciowych. W konwencji sygnatariusze zobowiązali się, że będą zapobiegać tej praktyce i zwalczać ją, a ofiarom będą zapewniać wsparcie. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku. Przyjrzyjmy się teraz bliżej osiągnięciom i planom legislacyjnym i politycznym Unii w tej kwestii. Polityka Unii w zakresie okaleczania żeńskich narządów płciowych nie pozostawia wątpliwości co do charakteru tej praktyki. Proceder ten stanowi formę znęcania się nad dziećmi i przemocy ze względu na płeć, które Unia zobowiązuje się wyeliminować. Co więcej, narusza cały katalog praw człowieka, w tym prawo do zdrowia, prawo do wolności od tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a także prawo do życia, w przypadkach, w których proceder ten prowadzi do śmierci. Te podstawowe prawa człowieka są zapisane w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Napływ imigrantów nie ułatwia śledzenia tej praktyki. Każdego roku około 20 tysięcy kobiet i dziewcząt z krajów stosujących tę praktykę ubiega się o azyl w krajach Unii. Przy czym szacuje się, że 1000 wniosków o azyl jest bezpośrednio związanych z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Liczba ta od 2008 roku stale rośnie. Ofiary są bezbronne, dlatego dyrektywa Unii w sprawie warunków przyjmowania osób ubiegających się o azyl wymienia ofiary okaleczania na jednym z pierwszych miejsc. Ochrona potencjalnych ofiar jest bez wątpienia ważna, ale co z tymi dziewczętami i kobietami, które już doświadczyły konsekwencji okaleczania żeńskich narządów płciowych? Chociaż Unia nie posiada obecnie żadnych prawnie wiążących narzędzi do ochrony kobiet przed przemocą, istnieją odpowiednie instrumenty w wielu obszarach. Na przykład dyrektywa o prawach ofiar nakłada wymóg prawny świadczenia usług wsparcia dla ofiar przemocy, w tym okaleczania żeńskich narządów płciowych. Ostatecznym celem jest wpływanie na postawy społeczne poprzez długoterminowe, trwałe zmiany kulturowe. To jedyny sposób, by pozbyć się przemocy na dobre. Unia uwzględnia działania przeciwko okaleczaniu żeńskich narządów płciowych we wszystkich swoich obszarach polityki. Ale za wiele pilnych środków niezbędnych do powstrzymania tego procederu odpowiedzialne są poszczególne kraje unijne. Dotyczy to w szczególności ścigania osób prowadzących ten straszny proceder. Jest to obecnie przestępstwo ścigane na mocy prawa krajowego we wszystkich krajach Unii, zarówno jako konkretny czyn przestępczy, jak i czyn polegający na uszkodzeniu ciała. Biorąc jednak pod uwagę charakter tej praktyki, bardzo niewiele spraw trafia do sądu. Parlament Europejski od 2001 roku naciska na ściganie sprawców okaleczania. Poczyniono pewne postępy w tym zakresie. Wspieranie państw członkowskich w ściganiu sprawców jest obecnie priorytetem Unii. Parlament odegrał ważną rolę w uświadamianiu ludziom szkodliwości tej praktyki, w tym poprzez pracę Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Przyczynił się dzięki temu do tego, że okaleczanie żeńskich narządów płciowych znalazło się na szczycie międzynarodowej agendy. Osiągnięcie celu, jakim jest wyeliminowanie tej praktyki do 2030 roku, wymaga działania w trzech obszarach – zapobiegania, ochrony i ścigania. Przed nami długa droga, ale przesłanie jest jasne. Zero tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na Europar Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Anualmente, desde 2011, comemora-se o Dia Internacional da Linguagem Clara em 13 de outubro. O que tenho a ver com isso, poderá perguntar-se. Na verdade, talvez bem mais do que possa pensar. Imagine que o convidam para jantar e a pessoa ao seu lado insiste em utilizar palavras que obrigam a consultar um dicionário. Um pouco irritante, não é? Terá essa pessoa excêntrica outro objetivo além de ostentar conhecimento? Utilizar palavras complexas ou expressões opacas dificulta a comunicação e cria barreiras entre as pessoas. Sem nos apercebermos, utilizamos diariamente palavras que nem todos compreendem. Por exemplo, jargão técnico, termos específicos do nosso trabalho ou palavras conhecidas por poucos. Mas existem soluções. Há sempre um sinónimo que todos conhecem ou uma explicação que ajuda os outros a entender, permitindo assim aproximar-nos. É isso a linguagem clara, optar pela simplicidade e pelos termos do conhecimento geral. Este programa foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Ouça outros podcasts e produtos áudio no sítio web da Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményén szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát.

0: zagrożenia nie należy testować w prawdziwym życiu. Naturalnie najlepiej jest, jeśli przyszli kierowcy już wiedzą, jak reagować na pewne sytuacje, na przykład jeśli pada śnieg, albo na ulicy biegają dzieci. To właśnie można ćwiczyć na symulatorze, który jest teraz obowiązkową częścią szkoleń kierowców. Uważam, że dzięki temu zmniejszy się liczba ofiar śmiertelnych na drodze. W końcu pod lupę wzięto kolejny długotrwały problem, a mianowicie kwestię lekkomyślnego kierowania pojazdami przez osoby, które przekraczają granice państwowe. Do tej pory organom trudno było karać kierowców, gdy popełniali wykroczenie poza swoim krajem. Dlatego niebezpieczni kierowcy unikali konsekwencji i jak gdyby nigdy nic wracali do kraju. Zgodnie z nowymi przepisami poprawi się przepływ danych między państwami Unii na temat przestępstw lub wykroczeń związanych z prowadzeniem pojazdów. Kraje będą mogły też skuteczniej egzekwować zakazy prowadzenia pojazdów. Krótko mówiąc, jeśli kierowca popełni poważne przestępstwo w jednym kraju, na przykład będzie jechał pod wpływem alkoholu lub spowoduje śmiertelny wypadek, zakaz prowadzenia pojazdu będzie obowiązywać w każdym kraju Unii. To transgraniczne egzekwowanie przepisów jest najważniejszym filarem długoterminowego celu Unii w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego o nazwie Wizja Zero. Zakłada on wyeliminowanie do 2050 roku ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach. To nie tylko polityczne hasło, to konkretny cel poparty wiążącymi środkami. Jak już wspomnieliśmy, nowe przepisy wprowadzają też innowacje w kształceniu kierowców. Na symulatorach będą uczyć się oni reagować na niebezpieczne sytuacje bez narażenia życia. Na lekcjach jazdy będą obowiązkowo poruszane kwestie bezpieczeństwa, takie jak systemy hamowania awaryjnego i ostrzeżenia o martwym polu. Nowa unijna dyrektywa w sprawie praw jazdy łączy postęp cyfrowy, kulturę bezpieczeństwa i wspólną odpowiedzialność. Dzięki uproszczeniu i ujednoliceniu przepisów, Unia Europejska toruje drogę dla nowej generacji mobilności. Takiej, której nikt nie jest pozostawiony samemu sobie oraz wszyscy wiedzą, jak łatwo jest stracić życie na drodze. Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Lux, eurooppalainen yleisöelokuvapalkinto 2025. Lux yleisöpalkinnon 2025 viisi finalistielokuvaa ovat Animal, Dahomey, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet.
2: Animal on draamaelokuva, jonka on käsikirjoittanut ja ohjannut kreikkalainen elokuvantekijä Sofia Exarchou. Kreikan kuuman auringon alla all-inclusive lomakohteen viihdyttäjätiimi valmistautuu saaren matkailusesonkiin. Kalia on joukon johtaja. Kesän edetessä ja työpaineen lisääntyessä pitkät yöt vaativat veronsa ja Kalian ongelmat paljastuvat pimeydessä. Mutta kun valot syttyvät uudelleen, shown täytyy jatkua.